Śpi się rozprócąca, jest jeden punkt z duma. Sagdan u tydnu, jena moja lubica. Śpi się rozprócąca.